0: FM. Die muzyczny supotnik.
1: Patrzył kolory twojej selej. Z tobą